horny. Moje czytaj sport, to ci skażę, chodź, ja buknę kręty, chodź, ty swallow, horny. Moje czytaj sport, ciebie sporcie.